Ano, DJ Disco. Zremixoval tu věcičku. We like to party. Od Venga Boys. Takže trošku diska.